Kanadzie, Ojko, Hitler, Czołczesku, Zboża, ja pasti uzlar, mój presku. Jest to mój, nie

cerca de mí. Duro. Jeste li zapamtili, ja pravim namjerno te refrene da se to lako pamti, samo bubanj, jeli?